0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM. Nosibusiso samajobe sithole.
1: Ezokubumba nako ralesikhombisa ekseni emsakazweni.